Kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita dum, kakak tak kita